zajutrz przyniosła mi czerwony pąk. Była piękna, co w zapach się skryło. Zapytałem